0: Kukhozi FM.
1: Si Ukhozi FM sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa ile mdlalo uKhozi FM.
2: Ngumuntu obekufanele khishe emosha.
1: Lezinye iziteshi ze SABC.